wreszcie miłość. Powiedz, czy czujesz to, co ja? Czy słyszysz Boga?

których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi?

Na chwalach 98,1 u Białostoku i u Chorodni, 99,2 u Białej Podlaskiej i u Bieraści, a tak samo u internecie na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Siądnia mają 23 lipienia, da 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi zostają co 2 chwiliny, a heta dobry czas, ka palistać jeszcze racyjny kalendarz. I tak 23 lipienia 1895 roku narodził się Michał Sozyka. Pochodził on z Witebszczyny, białoruski wojskowy, dziejacz, śpiewak, dziejacz emigracji u Niemieczczynie. U 1922 chodził w Mińsku, u katedralnym sobory świętych apostołów Piotra i Pawła odbył się cerkowny synod, jaki postanowił stworzyć autonomną białoruską mitropolię. A w 1955 chodzie u autokatastrofie zaginął Aleś Stawier, białoruski poet, prozaik i dramaturg. Użo za chwilinę pierwszy wypusk nawinał. Wysłuchajcie Białoruska Radio Racja.

0: Радио.
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Уже только 8 хвилин остается до 7 години у Польши и 8 у Беларуси. I do nowego wypusku nawinał, jak ja, rychtuje się nie Walela Jełskaja. A sierot tych, że nawinał, paczujecie, że obwieszczany zbor na raź witanie sa światlanej kurs. Będzie tak samo jak tym, że to byli palidwiadzień Andrzej Paczobut, sustrzeł się z Wielenczukami i że tak zwanych niadbajnych robotników sielskie gospodarki będą odprawlać na wojskowe zbory. Woś taki ja, miż inszym na winy, użo praz niekalki chwilin na chwalach Białoruska Radio Racja.

0: Радио Рация. Рация.
1: 24 chwiliny pośla 7 godziny u Polszczy i pośla 8 u Białorusi, a ja chcę jeszcze raz wiarnuca do temy, aby jakoś gawarila u nawinach Walalajewskaja. Na platformie Bajsol odkryli zbor na prośbu rodnych pamierlej 19 lipienia piśmiennicy Światlany Kurs. Siemia chocza hodna rozwitaca z człowiekiem, jaki usio swoje życie przyświecił białoruskiej mowie, literatury i żurnalistycy. I думаю, что коли хтощи захоча да помахчил гэтым, то свой донат, а сума збору гэта 6000 евро, свой донат без сумневу на гэтую важную справу зробіць. Można zrozumiało wejść na sajty Bajsolu, ale tak samo można chociażby wejść na sajt naszej Niwy i tam już spasylka do tego, kap przejść do tychże bankowych spraw i można będzie tak samo zadanacić. Думаю, что это ważna sprawa i nikt z Białorusów, aby jakawa pobacz tego nie pierujcie.

0: Radio Racja. My razem.
1: W 8 chwilin zostaje co do 8 godzin u Polszczy i 9 u Białorusi. Był hurt Recha, za chwilinę będzie hurt Ryma. A w międzyczasie rozpowiadam wam, jak Jana Winysza szykuje nam Wala Lajewskaja. I tak, 29 lat więźnia uprychowana u Białorusi do 20 i bolsz gadów pozbawlenia woli. A w tym haworyć centr wiosna. Aneta Sirocka, przyznaczana upałnomoczonej wojewody Podlaskiego po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszościów. A w lipieni aktywność migrantów na polskiej miarze wyrosła zwyż 3,5 raza. Eta nawiny, jaki ja rychtuję Wala Lajewskaja, a połnościu paczujecie ich użo nie w zabawie.

A u Radio Racja wysłuchajcie Ranicy z Racja, jutrze ćwierć 23 lipienia, 3 chwiliny zostające do połowy na 9 godzinę u Polski i połowy na 10 u Białorusi. A mnie nie zostaje co niczego innego, tylko jeszcze raz skazać wam kryszku pra nadworie, jakoje siądnia nas czekaje. A maje być pachmurna i można spodziewać się tak sama krótkoczasowych deszczów. Wieciar będzie słaby, od 2 do 4 metrów za sekundę, a cisk niżej za normą. Temperatura powietra dniem u Białostoku i u Harodni 18-19 gradusów, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 17 do 19 gradusów, a ubieraści od 18 do 20 gradusów. Wieczorem to już temperatura będzie od 14 do 18 gradusów, a noczu paniżica do 13-14 gradusów. Wieciar maje być dalej lochki, cisk dalej niżej za normu. Zautra, na żal, dalej trzeba spodziewać się deszczu i temperatury do 20 gradusów. Pierad nami hurt Eagles, a zaraz paśla getaż sławuta hurta Jura Zdziaszuk i Sport Express.

0: Nabliżają się do 9 godziny u Polski, 10 u Białorusi. Zostaje do tejże godziny 10 chwilin. A ja spoglądaju, jak ja nowiny na pełną godzinę rychtuję dla nas Wala Lajewskaja. I może na dwie chcę zwrócić uwagę. Rubio i Laurou na Filipinach obmierkowali nieobchodność spynienia wojny Rosji w Ukrainie. Można tylko skazać i zapytać, który że to już raz, i oni tak ab tej nieobchodności rozmawiają. A u Białorusi na wolę wyszedł politycznie wolny były kierownik Federacji Rugby, adwokat Aleksandr Danilewicz. Гэты я да іншыя навіны. Паслухаеце ўжо праз няпоўныя 10 хвілін на хвалях Беларуская радыё Рацыя.
1: Давали, что день оброку, что день.

0: Na Podlaszczy odbyli się zmiany w systemie pracy z nacjonalnymi mniejszościami. Doktor Artur Konopacki zawierzył pracę na posadzie pełnomocnika wojewody po sprawach nacjonalnych i etnicznych mniejszości i był przyznaczony pełnomocnikiem tegoż wojewody po sprawach spadczyny i religijnych tradycji podlaskiego województwa. U tojże czas na bazie Białostockiego Uniwersytetu począł działalność Centr Dośledowania Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszości, jaki on i uznaczalił. Co oznaczają te zmiany dla nacjonalnych mniejszości regionu? Kto teraz będzie odkazywać za współpracownictwo z mniejszościami? Jakie problemy сегодня najbardziej chwalują nacjonalne mniejszości Podlaszcza, u tym liku białoruską supolność? I czy będzie ich głos po raniejszemu poczuty dzierżawnymi uladami? Про гэта Вольга Сямашка паразмаўляе з паўнамоцнікам падляшскага ваяводы па справах спадчыны і рэлігійных традыцый падляшскага ваяводства Артурам Канапацкім.
1: Гость рацыі.
2: Гаспадар Артур, добрый день. Хотелось бы начать с такого формального питания. Чи з'являється ваша новая посада полномочника Подляшської воєводи по справах спадщини і релігійних традицій воєводства новой функції? Чи це змінення назви і обсягу раніше посади?
3: То є нове становисько. Пан воєвода утворив таке становисько дорадці, полномочника воєводи, бо так то ще докладно назива. Натомість, мисля, що тут частина закресу завдань буде ще покривало з дотичасовими моїми діяннями. Będzie nowy pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, a ja będę pełnomocnikiem do spraw dziedzictwa i kultury religijnej województwa podlaskiego.
2: A jak to wygląda na praktyce i czy będzie ваша новая посада не закранаць пасаду былую па справах нацыянальных этнічных меншасцяў, бо ўсё ж такі размова ідзе пра рэлігію, пра традыцыі, у тым ліку нацыянальных меншасцяў.
3: Ну, мысля, што тут ten zakres w jakiejś mierze będzie się pokrywał, no ale też jakby tu wyraźnie jest skazane teraz na kwestie tego dziedzictwa oraz też kwestii religijnych. No, wiemy o tym, że mniejszości narodowe i etniczne, które funkcjonują na terenie Podlasia, są też wieloreligijne, wielonarodowe, wieloetniczne, więc tutaj jakby ten zakres wydaje się szerszy do pracy. Mam nadzieję, że to stanowisko będzie też w jakiejś mierze pomagało w tych kwestiach bezpośrednio, gdzie wcześniej ta religia nie była tak widziana, więc mam nadzieję, że tutaj jakoś się odnajdę w tej nowej funkcji.
2: A czy wiadomo, kto przyjdzie na waszą byłą posadę pełnomocnika Podlaskiej Wojewody po sprawach nacjonalnych etnicznych mniejszości?
3: Pełnomocnikiem wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych została pani Aneta Sirocka. Gdzieś tam się pewnie widzieliśmy, natomiast powiem szczerze, no nie kojarzę jej w ogóle. Czyli myślę, że to jest na pewno urzędnik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

0: Uniwersytecie w Białymstoku, bo to jest takie wyjątkowe centrum w moim odczuciu. Do tej pory nie powstała żadna taka instytucja i mam nadzieję, że ta instytucja będzie wypełniać tutaj tą przestrzeń też tej współpracy pomiędzy organizacjami, pomiędzy stroną rządową w kontekście pełnomocnika, a stroną naukową, jakim jest Uniwersytet w Białymstoku.
1: А вы здарыше пакінуць былую пасаду і перайсці на новую, гэта было вашым асабістым рашэннем ці рашэннем ваяводства?
0: Не, то ёсць дэцыдзія пана ваяводы.
1: Таму, напэўна, сама час спытаць, як вы самі спадар Артур ацэньваеце вынікі сваёй працы на пасадзе паўнамоцніка падляшскай ваяводы па справах нацыянальных этнічных меншасцяў за час вашай кадэнцыі за два гады?
0: О, це бардзо трудна, як можна ацэніць сваю дзявальнасць. Я бым валаў, щоб то спалучнасці ацэніла маю дзявальнасць і щоб то асобы, з якімі супрацавалам, що так павлям, павідзялы, чи то была добра дзявальнасць, чи зла. В моім адчуцці я стараваўся, що так павлям, выпэўняць ту функцію найлепей, як патрафіўам. Выдае мне, że miałem dobry kontakt ze społecznościami mniejszościowymi, starałem się być na wielu wydarzeniach różnych mniejszości, bo nie, że tylko jednej jakiejś. Starałem się bywać, starałem się też organizować różnego typu spotkania, jak chociażby to spotkanie, czy to ze społecznością litewską w Puńsku i Sejnach, czy to ze społecznością ukraińską, prawda, spotykaliśmy się też. Organizowaliśmy te spotkania cykliczne z panem wojewodą, jeżeli była taka potrzeba i tutaj warto przypomnieć, że mieliśmy takie spotkania i ze społecznością romską, i ze społecznością ukraińską chociażby. Mi się wydaje, że ta funkcja daje duże takie też możliwości spotkania się, poznania problemów społeczności, ale też, żebyśmy nie mówili tylko o problemach. Ta funkcja daje też możliwość zapoznania się z naprawdę bogactwem tych społeczności. Ja z wielkim sentymentem wspominam chociażby przegląd w Bielsku Podlaskim zespołów, w Puńsku, kiedy byłem na 70-leciu domu. Naprawdę przepiękne występy zespołów, różnorodność i to różnorodność i artystyczna, ale też przekroju wiekowego i to cieszy, bo od malutkich dzieci po naprawdę seniorów, którzy chcą brać udział w tych wydarzeniach, więc to jest takie bardzo budujące i myślę, że z tej perspektywy to jest takie ciekawe, patrząc na to jako pełnomocnik pana wojewody. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów, bo były naprawdę różne problemy, od problemów takich typowo, żeby umówić spotkanie z panem wojewodą, żeby się zapoznał pan wojewoda z tym, po takie rzeczy, gdzie tam miałem kontakt z osadzonymi, którzy też tam prosili o interwencję, o pomoc jakąś tam związaną z ich sytuacją, a pośrednio związaną z, powiedzmy sobie, ze społecznością mniejszościową, którą reprezentują. I były też takie sytuacje, więc naprawdę była ich dosyć duża różnorodność.
1: A co by wy nazwali swoim głównym dosięgnięciem za ten period?
0: O Boże, nie wiem, jakie może być największe osiągnięcie. Ja się cieszę na przykład z tego, że udało się pomóc w Tykocinie, żeby ustanowiony została tablica pomordowanych Żydów w Łopuchowie. To pomagałem tam jako pełnomocnik. No cieszę się, bo też udało się zawiesić tablicę na areszcie śledczym na Kopernika i tam byłem też poproszony jako pełnomocnik przez stronę romską, więc też bardzo mocno się cieszę. Było różnych takich rzeczy. No przede wszystkim mnie bardzo cieszyło, że był dobry kontakt z innymi organizacjami, ze społecznościami, że te społeczności, mam nadzieję, że czuły, że mają we mnie wsparcie. I to dla mnie było jakby takim najważniejszym. A skąd wiem, że jest? Bo kiedy pojawiła się informacja o tym, że chciałem pełnić, no to dostałem bardzo wiele takich ciepłych słów gdzieś tam, czy na Facebookach, czy ludzie do mnie dzwonili i mówili właśnie, że bardzo dobrze nam się współpracowało, więc mam nadzieję, że nie zawiodłem tego zaufania, które tam prosiłem i które, mam nadzieję, było pokładane we mnie.
1: Jakie problemy, może być, pracowników mniejszości byli dla was samymi wielkimi wyklikami podczas waszej kadencji?
0: No problemy cały czas się gdzieś tam pojawiają, ale to są takie problemy, które trzeba rozwiązywać poprzez rozmowę, poprzez dialog. No po to ja byłem, żeby jeżeli powstawały trudne problemy, to żeby z nimi rozmawiać. Więc nie miałem trudności natury takiej, że ktoś coś na złe się robił. Nie, tego nie było. Natomiast jeżeli pojawiały się dla społeczności, no to trzeba było rozmawiać. Więc w tym kontekście.
1: Ці закранула ваша кадэнцыя вось той выпадак у Васількаве, які меў месца 2 ліпня, калі быў такая прэс-канферэнцыя, міні-мітынг па пытаннях афармлення мігрантаў з Украіны ў Васількове пад Беластокам, бо ў выніку маем 20 ліпеня акт вандалізму на мясцовых яўрэйскіх могілках. І мясцовыя актывісты акурат звязваюць такі вандалізм як вынік вось такіх папулісцкіх заяў некаторых дзеячаў на Падляшшы, палітыкаў.
0: Я ўжо тады не быў на тым мітынгу, бо я ёсць 6 ліпца ад

0: powołany. Natomiast ja powiem tak, niestety obserwujemy w Polsce taką falę brunatną, która gdzieś tutaj przychodzi. I to nie jest kwestia tylko Ukraińców, to nie jest kwestia tylko Żydów, tylko my widzimy, że te ataki, one są skierowane w różne strony. I niestety przykro o tym mówić, ale no widzimy tą taką niedobrą stronę i tej politycznej narracji, która gdzieś tam występuje, zachowań niektórych, czy to polityków, czy celebrytów nawet, prawda? Raczej no wydaje mi się, że tutaj trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę i to pewnie zadanie, przed którym stanie nowy pełnomocnik, w kontekście edukacji. Ja bym jednak bardzo mocno naciskał tą edukację, dlatego też centrum będzie przygotowywało w tym roku taki raport dotyczący stanu mniejszości, ale też będą też zalecenia w tym raporcie i też chcemy rozpocząć cykl szkoleń po to właśnie, żeby skierowanych do mniejszości, żeby one umiały jakby odpowiadać, żeby one umiały reagować, żeby one umiały się bronić w jakiejś mierze. No i też uwrażliwiać społeczność, tą większościową na tą mniejszość, żeby ta większościowa społeczność rozumiała, że te mniejszości to nie są znikąd, że to są mniejszości, które tutaj żyły. To nie jest tak, że one nagle pojawiły się. Tutaj mówimy o Białorusinach czy Ukraińcach jako o pewnych diasporach, które powstały, prawda? Ale to też nie jest diaspora, która powstała miesiąc temu. Tylko ci ludzie już też żyją tutaj od 20 roku, w przypadku diaspory białoruskiej, od 22 mówimy o diasporze ukraińskiej. Więc warto na to zwracać uwagę. No ja byłem na Tutace, no przepiękny festiwal kultury białoruskiej, no wspaniali ludzie, wspaniale zespoły, wspaniała atmosfera w ogóle tej Tutaki i jestem tam już któryś raz z kolei, więc naprawdę tu gratulacje organizatorom, ale też to jest przepiękna rzecz, że ludzie mogą prezentować swoją kulturę i pokazywać i że też większościowa kultura może tam pójść zobaczyć, prawda, czym jest ta kultura, że ona żyje, że to jest naprawdę bardzo, coś bardzo fajnego, bardzo pozytywnego. Moim zdaniem my dzisiaj w społeczeństwie, i tu mówię o jakby ogólnie całej Polsce, my musimy bardzo mocno położyć nacisk na edukację o mniejszościach, na edukację, czym są mniejszości, jak one tutaj trafiły, żeby ludzie nie bali się tych mniejszości, bo często to wynika pewnie z jakiejś frustracji i te frustracje są przekładane, znajdziemy sobie jakąś grupę. I czego przykładem jest chociażby ostatnie wydarzenia, czy to w Białymstoku, czy to w Warszawie, czy to ten nieszczęśliwe wydarzenia dotyczące młodzieży czy dzieci z diaspory ukraińskiej, co jest bardzo przykre, bo to jest takie, brak mi słów, żeby to powiedzieć. To już nawet nie chodzi o to, że to dotyczyło jakiejś mniejszości, tylko dotyczyło to ludzi, po prostu młodego człowieka, młodej dziewczyny, młodych ludzi, którzy zostają w taki brutalny sposób zaatakowani. I myślę, że tutaj na takie rzeczy wszyscy powinniśmy bardzo rygorystycznie i kategorycznie reagować.
1: І добре, що ви, спедератор, закрануло питання білоруського фестивалю Тутака, який пройшов недавно у городку, бо акурат коли городка знаходяться Крушиняни, татарський край спадщини, і куди, звісно ж, завітали некоторі гості фестивалю, бо для білорусів татари сюди були добрими сусідами, з якими ми ділили і мирне життя, і історичні битви. На сьогодні, коли ми беремо татарську і білоруську національну меншість на Подляшші, ці, може бути, мають якісь агульні проблеми, ці агульний вектор розвитку, як це виглядає на сьогодні?
0: Культури, які функціонують на Подляшші, чи то культура білоруська, чи культура татарська, чи ромові, чи літвіні, кожен з них має певні якісь там клопоти, певні проблеми. І це є один дуже важливий елемент, який łączy ті всі społeczności, то, myślę, є то, що є підношено вже від кілька lat, tak mocno wyraźnie instytucje kultury. No chociażby festiwal Tutaka pokazał to, że na przykład w tych społecznościach jest duży potencjał, prawda, realizacji. No akurat Białorusini mają to szczęście, że jest Białoruskie Centrum Kultury, więc to jest jakby jedna, ale to jest jedna, jedyna organizacja, instytucja kultury współprowadzona przez Województwo Podlaskie, tak? Natomiast inne społeczności tego nie mają i tutaj nie chodzi o to, żeby żądać czy oczekiwać, że Województwo Podlaskie ma to zrobić, no bo to nie jest zadanie marszałka, żeby tylko utrzymywać te instytucje kultury, ale myślę, że tu trzeba pomyśleć o rozwiązaniach systemowych. W Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych przygotowany jest projekt zmian ustawy. Wiemy, że powstał zespół do przygotowania zmian ustawy z 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych. I tam między innymi też zajmujemy się wprowadzeniem tego elementu instytucji kultury jako elementu kluczowego dla funkcjonowania mniejszości, bo dzisiaj bez tych instytucji kultury te mniejszości naprawdę mają bardzo duży kłopot i myślę, że te instytucje kultury mogą spełnić rolę dwutorowo. Mogą być dla mniejszości, ale też one będą o mniejszości, bo te centra kultury będą pokazywać tą kulturę tych mniejszości, będą działać na rzecz większości, żeby ta większość zobaczyła, że jest jakaś mniejszość tutaj. To jest kluczowe dzisiaj w tym rozwiązywaniu problemów postrzegania tych mniejszości.
1: Тому напрошується логічне питання, бо не перший год ми кажемо про проблеми національних меншостей у Наподляші на різних узровнях. А ці лічиться господар Артур, що сьогодні у Польщі голос національних меншостей достатково чутний і може бути почутий.
0: To jest trudne pytanie, czy tym będą wysłuchane. No wiemy, że spotykamy się z różnymi problemami. No chociażby w ostatnich dniach mojego urzędowania dostałem pismo o likwidacji programu ukraińskiego w telewizji Białystok. No to jest taka przykra wiadomość, zwłaszcza, że powstał nowy program, tylko wynika z opinii członków społeczności ukraińskiej, że jest to niestety program nie dla mniejszości, tylko o diasporze ukraińskiej, która tu przybyła, więc no, widzimy cały czas, że mamy te problemy ze zrozumieniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji programów o mniejszości, programów dla mniejszości, więc znowu edukacja na różnym poziomie, również na poziomie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, również na poziomie lokalnym, żeby ci włodarze poszczególnych gmin, miejscowości też rozumieli, czym jest mniejszość, czym jest diaspora, jaka jest różnica i żeby to po prostu rozumieć, bo w moim odczuciu hasłowo mówimy mniejszości i wrzucamy do tego worka wszystko, cokolwiek jest. A często nie rozumiemy, czym się definiuje ta mniejszość, jak się definiuje tą mniejszość. To jest to niezrozumienie, które gdzieś tam wychodzi potem w tych kontekstach życia codziennego. Więc nie wiem, czy będzie wysłuchane. Mam nadzieję, liczę na to. Chciałbym, żeby było, ale życie pokazuje, że czasami nasze życzenia są dalekie od realizacji tego.
1: Тому таки це пожадається плодотворної праці на посаді повномоцника Подільського воєводи по справах спадщини і релігійних традицій воєводства.
0: Będę się starał wspomagać i pełnomocnika, i będę starał się kontaktować dalej ze wszystkimi mniejszościami. Nadal Państwo możecie liczyć na moje wsparcie i moją pomoc, jeżeli będę tylko potrafił pomóc.
1: То дякуємо. І хіба для прикладу спитаю. Ось, наприклад, зараз білоруська діаспора збирає підписи для проведення білоруськомовних служб у православних храмах Білостока. До кого можна звертатися? До вас чи до іншого повномоцника воєводи? Як це виглядає?
0: Te podpisy nawet do pełnomocnika, bo to jednak jest ustawowy organ, więc to do pani nowej pełnomocnik wojewody myślę jak najbardziej, żeby ona poparła takie. Do mnie też. Ja też, że tak powiem, absolutnie też się tutaj jestem za tym, żeby popierać takie inicjatywy, żeby wspomagać, bo to jest bardzo potrzebne, zwłaszcza, że to jest spora rzesza ludzi, które tutaj funkcjonuje. To nie jest dla 5-10 osób, prawda? Więc jak najbardziej tutaj ja ze swojej strony już mogę powiedzieć, że na pewno poprę taką inicjatywę.
1: Dziękuję wielki gospodarz Artur za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Гость рації.
3: З повномоцником Подляшського воєводи по справах спадщини і релігійних традицій Подляшського воєводства Артуром Конопатським розмовляла Вольга Сямашка.